ci pisałeś, tam gdzie jednej wyści chodził ora. Wszak nie zlejnie z domu, się pospicha domu, nie